Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko radio.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: sygnał urywa się w impulsu.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

mieszczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: każdą chwilę. I kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Wydr-

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

noche. Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Przegląd najlepszych gier współczesnych. Brzmi grubawo. Dla mnie współczesna gra to nie tylko piksele i fajerwerki. To rzemiosło projektowe, klimat i to coś, co każe zostać do późna.
2: A dla mnie to żyjący ekosystem. Crossplay, sezonowe eventy, modowanie, ray tracing i sztuczna inteligencja, która ogarnia zachowania tłumów. Gra nie kończy się na napisach końcowych. Ona żyje z community.
1: Community. Kiedyś też żyło. Pamiętam LAN w piwnicy u Kacpra, Quake na kablach jak makaron, wentylator z Castoramy chłodził blaszaki. I wiesz co? I tak było. Elektroniczne złoto.
2: Spoko, boomer, ale dziś masz światy wielkości kontynentu. Baldur's Gate 3. Dialogi, które reagują na twoje cudaki. Kooperacja. Kostka toczy się, a systemy grają orkiestrą. To jest RPG 1 na milion.
1: Ja z kolei wracam do Elden Ring. Tam projekt świata robi robotę. Zero prowadzenia za rączkę. Uczciwa kara, uczciwa nagroda. I czujesz, że autor miał wizję, a nie tabelkę KPI.
2: Tylko że wizja wizją, a jakość życia też jest ważna. Dostosowanie trudności, dostępność dla większej liczby graczy. Prince of Persia, The Lost Crown to płynie jak masło, a nadal ma pazur.
1: O jakość to pogadajmy przy cyberpunku. Na porządnym pececie z pełnym śledzeniem promieni wygląda jak reklama przyszłości. Ale najważniejsze, że rozgrywka dojrzała. Poczuli wreszcie ciężar miasta.
2: Phantom Liberty to mistrzostwo narracji. Ścieżki wyborów, które mają gęstość syropu. I technika. Rekonstrukcja oświetlenia plus DLSS 3. Jak to odpalisz, to monitor mówi: dziękuję bardzo.
1: A ja i tak wrócę do małych. Dredge. Minimalizm i niepokój. Cocoon. Zagadka w zagadce bez jednego słowa. Pizza Tower. Dla odprężenia. Małe zespoły, wielkie pomysły. To jest sól współczesności.
2: Balatro. Hazard jak medytacja matematyczna. Animal Well. Pixel art, a gęstszy niż niejedna gra fotorealistyczna. Little Company. Głupawka i horror w kooperacji. A Palworld pokazał, że mem potrafi być sandboxem.
1: Dobra, tylko mnie od live service i karnetów sezonowych suszy w gardle. Lubię kupić i mieć. Bez śledzenia czterech walut premium, bez zegarka, który mówi wróć, bo przepadnie skórka.
2: Karnet karnetowi nierówny. Jak model jest fair, to gra żyje latami. Fortnite to plac zabaw, narzędzia kreatywne koncerty. A kooperacje pokroju Deep Rock Galactic, kopiesz z ekipą i zabawa robi się sama.
1: Strategie i budowanie. Manor Lords. Wczesny dostęp, a już czujesz błoto pod butami. Ekonomia jak harmonijka. Wreszcie średniowiecze, które nie jest planszą z ikonami, tylko organizmem.
3: Ja mam słabość do automatyzacji. Factorio i Satisfactory to zen fabrycznej poezji. Linie produkcyjne
2: jak origami z taśm. Jak raz kliknie w głowie, to leci cała noc i pół następnej.
1: No i jest zabawka, która mnie wkurza. VR. Kable po 5 minutach i ściana mówi dzień dobry. Ale Half-Life Alyx, przyznaję, tam rozumiesz, po co ten hełm istnieje.
2: VR bez kabli plus śledzenie dłoni to już inna bajka. Beat Saber ma nowe tryby. Symulatory wspinaczki i boksu potrafią zastąpić siłkę. A haptics w padach zmieniły odbiór deszczu i żwiru.
1: Dźwięk i muza. Hi-Fi Rush udowodniło, że rytm to gameplay, a sound design potrafi być pół gry. Analogowy syntezator w tle i masz gęsią skórkę. Swoją drogą, radiosynteza gra takie smaczki. Wejdźcie na radio-synteza.pl
2: i sub na YouTubie. Wyszukajcie radiosynteza, klik, dzwon, wiecie co robić. A jak chcecie się pokłócić z Igorem, dzwońcie teraz na numer 732108508. Nie bójcie się, ja tylko trochę gryzę.
1: Piotrek, nie gryź słuchaczy, bo będą woleli grać solo. A jeśli pytacie, które gry są najlepsze, te, które zostają wam w głowie po napisach. Reszta to dodatki. Fajerwerki bez ogniska.
2: To ja wchodzę w słowo, bo lista bez konkretów to jak pizza bez sera. Moje szybkie typy. Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Tekken 8, Dragon's Dogma 2 i dla relaksu Animal Well. Dobrze w kot.
1: A ja biorę Elden Ring, Cyberpunk z dodatkiem, Dredge na nocne dłubanie i Cocoon dla mózgu. To mój minimalny pakiet przetrwania na długie wieczory. Po piosence wrzucimy jeszcze jedną perełkę.
2: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, bo i tak się nie zgodzimy. Wy zróbcie swoje. Sub na YouTube. Radio Synteza. Wejście na radio-synteza.pl. A jak coś, to dzwońcie. 732 108 508. Gramy dalej.

historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Tanąc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z Saharą powiało. Seria najlepszych sucharów, czyli dowcipów tak suchych, że nawet moja kawa robi krok w tył. Suchar to żart minimalny, bez dekoracji. Krótki cios w uszy i w godność autora. Radiosynteza melduje gotowość.
2: Słuchajcie, suchar to mem w trybie oszczędnym. Brak grafiki, tylko słowa i chrup. Niektórzy mówią, że aż zęby trzeszczą, a ja mówię sztos, bo to kompresja humoru bez strat. Znaczy z dużymi stratami. I to jest piękne. Wyobraźcie sobie algorytm, który wypluwa jeden żart na sekundę. Masakra, ale dobra.
1: Anegdota z epoki taśmy magnetofonowej. Proszę bardzo. Kiedyś na nocnej zmianie puściłem suchara tak suchego, że taśma się zdawała bardziej wilgotna niż połęta. Mówię, co mówi ściana do ściany. Spotkamy się na rogu. I słychać tylko szum taśmy i jęk realizatora. To był dźwięk zwycięstwa.
2: Kontruję futurystycznie. Wyobraź sobie cyborga stand-upowca, co synchronizuje żarty z fazą księżyca i pinguje publiczność w real time. Albo replikator z kosmicznego serialu, który materializuje tosty i dowcipy jednocześnie. Tak powstaje suchar dosłowny. Boże, laguje mi mózg.
1: Dobrze. W kod zaczynamy serię. Proszę o skupienie. Suchar wymaga ciszy, jak studio o świcie. Pierwszy. Co mówi 0 do 8? Fajny pasek. Drugi. Dlaczego komputerowi jest zimno? Bo ma otwarte okna. Trzeci. Co robi książka na siłowni? Ćwiczy rozdziały. I to jest esencja suchości.
2: To teraz szybki pakiet z dopalaczem audio. Co robi Windows w lesie? Zawiesza się. Co mówi Mars do Ziemi? Nie bądź taka przyziemna. I mój ukochany, co robi algorytm, kiedy jest głodny? Zjada dane. A gdy dodamy trochę autotune, to wchodzi jak złoto. No nie mów, że nie.
1: Mówię, że nie. Suchar musi być suchy, bez pogłosu, bez autotuna. Jak crackers bez masła. Masz powiedzieć z kamienną twarzą i czekać, aż powietrze w studiu skrzypnie. Jak ktoś się zaśmieje, to dobrze. Jak nie, to jeszcze lepiej, bo suchość się pogłębia.
2: Ale Igor, serio, minimalny pogłos to jak filtr sepia dla żartu. Patrz, co mówi żarówka do kontaktu. Masz iskrę. I teraz wchodzi subtelny pogłos i mamy wow. A bez pogłosu to taki płaski naleśnik bez dżemu. Ja wiem, ja to czuję.
1: Płaski naleśnik jest dobry do kawy. Nie psuj receptury. Słuchajcie, dzwońcie do nas i ratujcie Piotra przed efektami specjalnymi. Numer do studia to 732-10-8508. Pytanie brzmi, czy suchary lepiej wchodzą na surowo, czy po cyfrowym grillu?
2: Halo, linia niby rozgrzana, ale jak zwykle udajecie duchy dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer jeszcze raz, 7321 085-08. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę telefonów. Lecimy dalej.
1: To teraz mały dżingiel w głowie. Dżingiel, dżingiel, radiosynteza. I wracamy, a ja dorzucam. Co mówi krowa, gdy ma nowy gadżet? Must have. Dlaczego krowa nosi dzwonek? Bo rogi nie działają. I tradycyjnie przypominam naszą stronę radio-synteza.pl.
2: Szybka pogoda, bo i tak mnie to triggeruje. Na niebie słońce, jak monitor na jasności 100, ale wiatr robi update fryzur i będzie ciepło, a ja nie lubię ciepła, chyba że burza. Wtedy jestem w niebo wzięty. Burze to legit Dolby Atmos, natury. Dziękuję za uwagę.
1: Skoro już grzmi w twoim sercu, to ja podam analogowy pakiet. Co robi LFO na randce? Faluje uczuciami. Dlaczego sekwencer poszedł do psychologa? Bo w kółko powtarza te same błędy. I klasyk. Co robi Windows w studiu syntezatorów? Zacina groove, bo taki ma charakter.
2: A teraz subscribe run. Słuchajcie, kliknijcie suba na YouTube kanał Radio Synteza. Inaczej Igor każe mi grać dżingle na kazoo. A ja wam w zamian dowiozę kosmiczne ciekawostki i suchary w jakości 4K. W sensie w słowach, bez pikseli. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A propos jakości, kiedyś było lepiej, bo jak żart nie siadł, to taśma i tak miała ciepły szum i przykrywała wstyd. Pamiętam klubową noc. Igła podskoczyła, przerwa w muzyce i ratuje sytuację. Co mówi ściana do ściany? Spotkamy się na rogu. Ludzie westchnęli i ruszyli dalej. Taki plaster na rytm.
2: To ja kosmicznie. Co mówi czarna dziura do plotek? Dajcie spokój, i tak wszystko wciągam. Co robi astronauta w sklepie? Szuka mleka w proszku gwiezdnym. I jeszcze informatyczny. Dlaczego programista lubi pandy? Bo wszystko mu się bandluje. Okej, okay. Sam się za to ukażę milczeniem przez chwilę.
1: Dobra, dobra. Masz tempo, chłopcze. Ale przyznam, jeden z twoich zagrał ten o Marsie. Bo wiesz, retrofuturyzm to moje klimaty. A teraz mój skromny kosmiczny. Co mówi satelita, gdy mu smutno? Szuka zasięgu u przyjaciół i jest sucho jak pustynny wiatr w syntezatorze.
2: Boomerze, przybij piątkę słowną. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Proponuję szybki challenge. Po jednym nowym sucharze i sprawdzamy, czy publiczność oddycha. Ja zaczynam. Dlaczego robot nie gra w piłkę? Bo mu się nogi nie refaktorują. Laguje mi mózg, ale zostawiam.
1: Bez efektów. Proszę bardzo. Jak się nazywa pies magika? Labra kadabra dor. I jeszcze, co mówi księżyc do influencerów? Nie mam atmosfery, więc nie robię eventów. Słuchajcie, dzwońcie. 732-108-508 i powiedzcie, kto wygrał, ja czy mój turbo kolega.
2: Koniec sporu w trybie soft. Kompromis taki, ja nie autotunuję każdego żartu, a Igor pozwala na mikroskopijny pogłos przy jednym na godzinę. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-108-508. A jak się nie dogadamy, to też fajnie, bo suchość robi robotę.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat prosty niby, a jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Porady domowe i lifehacki w garażu. Jak ułożyć ten mały kosmos, żeby nie dostać szału, gdy znika śrubokręt i cała sobota przepada?
2: Słuchajcie, garaż to jest jak hangar serwisowy w statku kosmicznym. Musi być porządek, przepływ zadań i szybki dostęp do narzędzi. Ja będę po stronie technologii, bo bez sprytnych patentów to jest średniowiecze.
1: A ja jak zawsze po stronie analogów. Kiedyś było lepiej, bo prościej. Mój dziadek miał nad stołem listwę z gwoździami i każdy klucz wisiał tam, gdzie jego cień. Do tego pokrywki od słoików przykręcone pod półką i śrubki spadały w słoiki. Zero aplikacji, a działało.
2: Kontra z przyszłości. Wydruk z drukarki trójwymiarowej. Na każdy klucz oddzielny uchwyt z numerem i kształtem. Na pudełkach kody QR, które linkują do listy zawartości w chmurze. Wchodzę do garażu, skanuję telefonem i wiem, co gdzie leży.
1: A jak telefon padnie, to zostajesz z niczym. Ja biorę grubą taśmę papierową i marker. Opis. Wielkimi literami. Front pudełka i bok. Tablica cieni z płyty paździerz i odrysowane narzędzia. Niby retro, ale jak odpadnie młotek, to widać od razu, gdzie powinien wrócić.
2: Jasne. Ale możesz też przykleić małe lokalizatory Bluetooth do skrzynek. Jeden klik i brzęczyk prowadzi cię jak nawigacja. I jeszcze opcja AR w telefonie, która pokazuje strzałkę, gdzie schowałeś wkrętarkę. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Zanim zaczniemy latać za AR, powiedzmy o bezpieczeństwie. W garażu najpierw porządek, a potem wygoda. Oddzielna półka na chemikalia, wentylacja, okulary, rękawice. Gaśnica pod ręką i sprawna. Żadnych lamentów, bo to radio rozrywkowe, ale bądźcie mądrzy.
2: Dorzucę trik z recyklingu. Wyciągnijcie super magnes ze starego dysku twardego i przykręćcie nad stołem. Bity, wiertła i śrubki same się trzymają. A jak tniesz płytę, to po wszystkim przejedź szmatką antystatyczną i kurz nie wraca. Mała rzecz, a sztos.
1: A jak rozlejesz olej, to nie panikuj, tylko posyp żwirem dla kota albo zwykłym piaskiem. Zamiast ostrych rozpuszczalników spróbuj pasty z sody do odtłuszczania. Stara szczoteczka do zębów i jedziesz. Proste rzeczy działają najlepiej. Dobrze, w kot.
2: Mój ulubiony lifehack to makarony piankowe do basenu. Przetnij na pół i przyklej na ścianie, gdzie parkujesz drzwiami. Zero obić. Z rurek PCV robisz też stojak na miotły i trzonki. I gumy bungee do szybkiego chwytania rurek i listew. Masakra, jakie to wygodne.
1: Kable i przedłużacze. Nie róbcie gniazdka makaronu. Zrób pętlę na dłoń, zapięcie na rzep i wieszak z drutu. Na dłuższe kable rolka z kawałka sklejki i kołka wiertarskiego działa jak szpula. Ale nigdy nie owijaj gorącej przedłużki, bo się przegrzeje.
2: Oświetlenie. Pod półkami paski LED z czujnikiem ruchu. I masz światło tam, gdzie oczy. Wyglądają śrubki. Nad stołem barwa chłodna, dla kontrastu, a w rogach ciepła, żeby było przytulnie. I sterownik, który gasi się sam, bo ja jestem energooszczędny, w trybie czuwania.
1: Stół roboczy składany na zawiasach. Jak masz mały garaż, to blat z drzwi na dwóch zawiasach plus wspornik z kątowników. Składasz i auto wjeżdża. Do krawędzi docisk listwą i już możesz piłować. Tylko zamontuj to w ścianie, a nie w tekturze.
2: Super sprzątanie błyskawiczne. Na rurę od odkurzacza załóż plastikową butelkę z wąską szyjką i taśmę. W środku gaza albo skarpetka, żeby śrubki nie wpadły do środka. Zasysasz i wszystko masz w ręku. A do szukania nieszczelności wężyków psiknij wodą z mydłem i patrz na bąbelki.
1: Organizacja sezonowa. Zrób rotację półek. Zima zjeżdża niżej, latem wędruje wyżej. Pudełka po owocach z marketu są mocne i przewiewne. Do środka paczki pochłaniaczy wilgoci z pudeł po butach. Narzędzia. Smaruj cienko olejem i rdza się nie zaprasza.
2: I wersja cyfrowa. Jedno popołudnie zdjęcia każdej skrzynki i prosty arkusz online. Kolumna miejsce, kolumna zawartość i link do zdjęcia. Udostępniasz domownikom i koniec pytań, gdzie jest miernik. A skoro tu jesteśmy, subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza.
1: A jak lubisz starą szkołę, to kartka na drzwiach garażu, spis skrzynek i krótkie co gdzie. Wisi wysoko, nie zgubi się. I przypomnę, że jesteśmy Radio Synteza, a nasza strona to radio-synteza.pl. Jak macie swoje patenty, dzwońcie.
2: Dzwońcie teraz. Numer 732-10-8508. Jak nie odbierzemy za pierwszym razem, to nie odpuszczajcie, bo Igor pewnie szuka okularów. I pamiętajcie, dzwoni z nami tylko odważny, bo z nudziarzami jestem bezlitosny.
1: No dobra, porozmawiajmy o montażu. Ja mówię śruby, wkręty, kołki, klej, to może w modelarstwie. W garażu jak ma trzymać, to niech trzyma. Ciepło, zimno, wilgoć i klej puszcza. A potem wszystko spada na nos. Robię.
2: Nie przesadzaj, boomerze. Są kleje konstrukcyjne, które trzymają jak imadło. Do listew i paneli są idealne, bo nie dziurawisz ścian. Ja robię miks. Tam, gdzie siły są duże, dają wkręty, a tam, gdzie liczy się czystość i szybkość, wchodzi klej. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.
1: Może i tak. Kompromis brzmi rozsądnie. Śruby do ciężkich półek i imadeł. Klej do listew i organizerów. Analogowy porządek plus twoje diody i chmurki. Jak to połączymy, wyjdzie całkiem znośny warsztat. Po krótkim dżinglu wracamy z waszymi patentami.
2: To co, Subik, na YouTube Radio Synteza dzwonicie numer 732-10-8508 i wrzucajcie swoje foty z garażu. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc niech tłok będzie u nas w komentarzach. Dobrze? W kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

wieża nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Poranek w Radio Synteza trwa, a my wjeżdżamy z newsy i pogoda. Kawa czarna przy uchu i lekki szmer taśmy, jak w starym magnetofonie, bo bez tego dzień się nie klei.
2: Zaczynamy od Gdańska, tam około 12 stopni, chłodno i mokro. Opadu jakieś 2 z okładem, wilgoć wisi w powietrzu, wiatr do 5 km na godzinę i ciśnienie trochę ponad 1002 hektopaskale, więc parasol w dłoń i nie dyskutujemy. Kraków, prawie 15 stopni, deszcz nadal kropi, jakieś 2 z małym ogonkiem, wiatr do 7 km i ciśnienie w okolicach 1012 hektopaskali. Totalnie wyspiarska aura. W centrum, czyli niby lato, a czujesz marzec. Olsztyn, niecałe 12 stopni i najgorszy prysznic, bo prawie 5 mm. A w Łodzi około 14, wiatr pod 8 km i opad symboliczny nieco poniżej 2. Czyli wszędzie chlub, a burzy brak. Więc nuda totalna. Ja chcę błyski i grzmoty, bo bez tego to jest zwykły tryb ekonomiczny atmosfery.
1: Od samego słuchania w kościach mistrzyka, a jak mnie łupie, to znaczy, że pogoda obraziła się na ludzi i na anteny. Więc trzymajcie kubek ciepłej herbaty blisko, bo może być dłuższy serial z tym deszczem. Składany iPhone coraz bliżej i to nie bajka, bo w testowym iOS 27 i macOS 27 deweloperzy wyłuskali wpisy o fault state i angle degrees, co pachnie obsługą zawiasu i mierzeniem kąta złożenia, bardziej serio niż kiedykolwiek.
2: I bardzo dobrze, bo jak już wejdą, to zrobią to tak, że konkurencja siądzie i zapiszczy. A ja już widzę te płynne animacje, które rozciągają się jak guma turbo między półekranem a pełnym ekranem. Ja chcę tryb półzłożony na stoliku, żeby telefon robił za mini laptopa widgety, które same się układają i przełącznik, co klika przy każdym stopniu zgięcia. Także interfejs zachowuje się jak posłuszny transformer. I to by było sztos totalny.
1: Do tego dochodzi dynamiczne skalowanie interfejsu i wsparcie dla wielu ekranów, więc ktoś w Cupertino naprawdę dłubie przy zawiasie i mapie układów rozkładu treści. Co sugeruje, że ten projekt żyje nie tylko w prezentacji, ale i w laboratorium. Ale entuzjazm na razie umiarkowany, bo tegoroczna impreza dla deweloperów była chłodna. Bez nowych gratów i bez klasycznego efektu wow. Więc jadą klasycznie po cichu i powoli. A ja wolę gotowy produkt niż przeciek, który paruje po tygodniu. Poczekaj, aż zobaczysz cenę i trwałość zawiasu, młody, a potem pogadamy, bo ja już widziałem nie jeden składak, który po pół roku wyglądał jak harmonijka po weselu. I wtedy nagle magia znika, zostaje serwis i rachunek długi jak lista gości.
2: Spokojnie, boomerze, radia. Bo jak w kodzie siedzi fault state i kąt w stopniach, to znaczy, że kalibracja jest na serio. A jak kalibracja gra, to mechanika też dowiezie. Wtedy dorzuć jeszcze szkło ceramiczne, tytanowy szkielet i będzie dobrze. W kod wiesz, jak to działa. Najpierw marudzisz, a potem sam kupujesz.
1: A propos składania, to ktoś chciał złożyć wizytę Robertowi Lewandowskiemu i to poważnie, bo Chicago Fire kusi od dawna, a w weekend padł rekonesans w mieście wiecznym, billboard na lotnisku, piknik, zapowiedzi obecności gościa specjalnego. Cały ten marketingowy cyrk, co ma rozpalić wyobraźnię. Pojawiają się głosy, że to średnio eleganckie oczekiwać od zawodnika, żeby bez kontraktu wychodził do kibiców i robił show. Ja bym powiedział, że forma rozjechała się z treścią i że lepiej najpierw ustalić warunki, a dopiero potem stawiać scenę. Więc spokojnie poczekajmy, gdzie faktycznie zagra w nowym sezonie.
2: Ja bym mu życzył, żeby grał tam, gdzie będzie miał frajdę i dobre staty. A pikniki bez podpisu pod papierami to trochę cringe, bo piłkarz to nie maskotka od selfie. I tu akurat jestem team profesjonalizm. A jak macie swoje zdanie, to dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza. Bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. A jak ktoś się nie zgadza, to możemy się pięknie różnić na antenie.
1: I pamiętajcie, nasza strona to www.radio-synteza.pl. Tam program, archiwum i trochę backstage'u, którego nie wstydzimy się pokazać nawet poplątanych kabli, bo kable to życie studia.
2: A jeśli wam laguje mózg od tej pogody, to spokojnie wrzucimy jeszcze jedną porcję dźwiękowej kofeiny i będziecie chodzić jak świeżo po update'cie. Bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem, czyli intuicyjne i skuteczne.
1: Za chwilę wjeżdża synthwave z lekką nutą retro i górą analogowych basów. A my wracamy po krótkim dżinglu. Zostańcie z nami. Radio Synteza i www.radio-synteza.pl. Bo będzie jeszcze lepiej. Choć w kościach. Mówi, że najpierw trochę popada.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat dzisiejszej zabawy to dowcipy o kotach. Prosta sprawa. Koci humor to punkt obserwacyjny. Zderzenie dostojeństwa z głupawką. Pauza i miałk. No to jedziemy. Radiosynteza włącza tryb futrzany.
2: Sztos. Koty to waluta internetu. Od memów po streamy, gdzie kot przechodzi po klawiaturze i zbiera więcej lajków niż cały gaming. Kto ma lepszy koci żart, ten wygrywa dzisiaj antenę. Subskrybujcie nasz YouTube, Radio Synteza, bo będzie grubo.
1: Anegdota z życia. Lata 80. Magnetofon szpulowy. Ja, młody, jeszcze nie tak zachrypnięty. W studiu drzwi uchylone. Wpada kocur z osiedla jak król. Siada na konsolecie. Miałk w przerwę między dżinglami. Słuchacze dzwonią. Mówią, że najlepszy prowadzący to ten z wąsami.
2: A teraz mamy tłumacze kociego na ludzkie. Te przyciski, co kot naciska łapką i mówi mleko, spać, miłość. Dodaj AI i masz stand-up kota w realu. Wyobraź to. Kotek wciska przycisk jedzenie, a potem patrzy w kamerę jak komik i robi pauzę. Masakra, jaka dynamika.
1: Humor to rytm. Dowcip o kocie jest jak analogowy sekwencer. Tik, tik, pauza i puenta. Przykład. Dlaczego kot nie pracuje w poniedziałek? Bo poniedziałek ma tylko 7 żyć. Wiem, wiem. Suchar, ale z timingiem wchodzi jak trzeba.
2: Wchodzę ci w słowo, zróbmy to dynamicznie. Czemu kot siedzi na klawiaturze? Bo poluje na mysz, ale upgrade, na mysz bezprzewodową. To już stealth mode. Boomer Edition kontra wersja premium.
1: Spokojnie, młody. Nie wszystko musi mieć wersję premium. Radiosynteza to proste narzędzia i dobre ucho. A propos ucha. Nasza strona to radio-synteza.pl. Tam macie podcasty. Bez automatycznych miałknięć.
2: Szybka pogoda, bo i tak nie laguje. Za oknem słońce jak z mikrofalówki. Zero burzy, więc nuda. Koty leżą na parapetach i udają żółwie. Dzwońcie do nas. Numer to 7321 08508. Powtarzam. 7321 08508. Opowiedzcie swój koci suchar.
1: Koci humor różni się od psiego. Pies robi gag slapstickowy. Kot robi gag spojrzeniem. W radiu to trudne. Trzeba zbudować obraz dźwiękiem. Słyszycie stuk pazura. Cisza. I tylko to krótkie mrrr. Resztę robi wasza wyobraźnia.
2: To teraz naukowo, popkulturowo. Kot Schrödingera. Idealny żart. Puenta jest i jej nie ma. Opowiadam. Kot w pudle mówi: hej, czy ten żart jest śmieszny? I odpowiedź brzmi: tak i nie. I to proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Dobrze, ale bez przesady z pudłami. Pokażmy rzemiosło. Zadzwońcie, opowiedzcie kawał. Najlepszy przeczytam jeszcze raz po naszym dżinglu. tak uczciwie, bez algorytmów, tylko ucho i puenta.
2: Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Zła jest taka, że mój smartwatch nie mierzy kociego chichotu. Niedobra, że wymyślę do tego apkę. A serio, wyślijcie nam wasze miałki w wiadomościach. Złożę z tego bit.
1: W archiwum mam kasetę, gdzie kot wszedł do kabiny lektorskiej i usiadł na instrukcji BHP. Uratował audycję, bo lektor z nerwów dostał takiej czkawki, że wyszła lepsza rytmika niż z automatu perkusyjnego. Czasem przypadek to najlepszy reżyser.
2: A ja mam w głowie chiptune, gdzie sample to miał, mrał i prr. Do tego syntezator, który moduluje jak teremin. Kot jak pilot myśliwca. Nyan Cat leci w tle. No halo, to jest retro, futurystyczne złoto.
1: Tu się różnimy. Ja wolę subtelny żart. Kocia komedia to mrugnięcie okiem, nie klakson. Zostawmy trochę ciszy. Niech słuchacz dosłyszy to, co kot pomyślał. Drodzy Państwo, koty są po to, by nam pokazać, że nie zawsze my mamy kontrolę.
2: A ja mówię, dawaj głośniej. Kot wchodzi w kadr i wygrywa internet. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732-108-508. I sub na YouTube Radiosynteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Znowu mnie podszczypujesz, w porządku, kompromis. Opowiadam klasyczny koci żart z pauzami, a ty dorzucisz cichy bit w tle. Zobaczymy, czy to się sklei. Brzmi. Kot patrzy w lustro. Mówi. Wyglądam dziś jak milion myszy. A lustro mówi. I tak ci nie uwierzą. Dobrze w kot.
2: Robię podkład. Bunc, bunc. I delikatny miałk na 2 i 4. Teraz ja. Dlaczego kot lubi pudełka? Bo w nich najlepiej trzyma się dystans emocjonalny. I jeszcze kabel z ładowarki, bo kabel to wąż boss level.
1: Piotruś, wąż boss level to już pół horroru, ale gra. Drodzy Państwo, to jest Radiosynteza. Jingle za moment, potem puścimy synthwave z pazurem. Zostańcie z nami, nasza strona to radio-synteza.pl i numer telefonu 732-108-508.
2: A po kawałku wracamy do waszych kocich żartów. Pamiętajcie o subie na YouTube Radio Synteza. Jak nie klikniecie, to kot z mema was osądzi spojrzeniem. Świecisz przykładem, jak latarka bez baterii, jeśli nie subujesz.
1: Kończymy pierwszą rundę. Różnimy się, ale futro nas łączy. Koty znają się na puentach lepiej niż nie jeden komik. A jak nie, to przynajmniej wyglądają na mądrzejsze od nas. Nie dogadamy się co do głośności, ale dogadamy się co do herbaty i chrupków dla kota.
2: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Igor broni subtelności. Ja robię lasery. Efekt? Dobrze w kot. Po przerwie kolejne miałki i wasze telefony. Dzwońcie śmiało. 732 10 85 08, a ja już ustawiam sampler, bo nie jestem leniwy, jestem energooszczędny w trybie czuwania.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, mamy dziś temat, który jest jak tost z wczoraj, czyli suchary. Czym to jest, drodzy Państwo? To ten dowcip, który jest tak prosty, że aż chrupie, a i tak wywołuje uśmiech po sekundzie zwłoki.
2: No to jedziemy. Suchar to men w wersji analogowej. Niby cringe, ale i tak go kochasz. Dobrze, w kod zróbmy serię najlepszych, a wyszykujcie swoje, bo zaraz otwieram linię.
1: Definicja z życia. Miałem kiedyś kasetę z dowcipami z kiosku. Poszła w magnetofonie tyle razy, że taśma się rozciągnęła. I każdy punchline brzmiał jak robot po wakacjach. I mimo to ludzie płakali ze śmiechu.
2: A ja mam przykład z sci-fi. Wyobraź sobie holopokój i bota, który robi stand-up na podstawie twoich min. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. AI wie, kiedy pauza ma przygrzać.
1: Maszyna nie czuje pauzy jak lampowy preamp. Suchar jest jak analogowy syntezator. Prosta fala, wielka dusza. Jeden żart, jedno brzmienie.
2: Dobra, Igor, test start. Pierwszy suchar. Programista wchodzi do baru i widzi, że świat się kręci. On mówi, ale pętla zdarzeń. No i co? Tryb śmiech czy tryb energooszczędny?
1: Tryb pół uśmiech. Dla równowagi mój klasyk, co mówi 0 do 8, fajny pasek i już programiści przewracają oczami, reszta robi, a no tak.
2: To ja dorzucę kosmiczny. Co robi astronauta, gdy ma kaca? Zmienia orbitę. A jak się nazywa ulubiony sport serwerów? Ping pong i hop.
1: Drodzy Państwo, to jest właśnie esencja. Tanie słowa, bogate miny. Ale powiem Wam coś. Suchar działa, gdy ma rytm, jak stopa i werbel. Nie za szybko, nie za wolno.
2: A propos rytmu, pogoda. To będzie szybkie, bo laguje mi mózg. Słońce wali jak reflektor. Zero burzy, zero dramaturgii. Masakra. Dajcie chociaż chmurkę z basem.
1: Skoro mamy słońce, to mamy i suszę, więc suchary wchodzą jak złoto. A teraz krótka prośba. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i piszcie na stronie radio-synteza.pl.
2: I dzwońcie do nas, słuchajcie, numer to 732-10-8508. Powtórzę, 732-10-8508. Dajcie swoje najlepsze, a ja będę surowym jurorem.
1: Piotr, ty bądź surowy, ja będę kruchy jak grzanka. Następny. Co mówi kawa do poniedziałku? Trzymaj się, będzie espresso. Prosty jak przełącznik power.
2: A ja techniczny. Co robi router, gdy jest smutny? Resetuje nastrój. Jeszcze klasyk. Po co jest klawisz escape? Żeby mieć gdzie uciec.
1: Fajne, ale wiesz co? W tych twoich żartach czuję algorytm. Ja wolę szum taśmy. Kiedyś słuchacz przyniósł do studia kartkę i było tam, co mówi dyskietka do pendrive'a. Kiedyś to ja byłam nośnikiem.
2: Boomer alert. Ale dobra, przyznaj, że nowa szkoła dowozi. Co mówi robot barista? Kawa z wątkiem pobocznym to będzie americano z odcinkiem pilota.
1: Przyznaję, uśmiechnąłem się. ale suchar bez ludzkiej skazy jest jak syntezator bez lekkiego brumu. Ten brum to dusza.
2: To zróbmy hybrydę. Ty dajesz vintage, ja dodaję futurę i lecimy setem jak DJ na dwóch dekach. Dobrze? W kod.
1: Jedziemy. Zestaw vintage. Co mówi DJ do drabiny? Wchodzę na wyższy poziom. Co robi kabel, gdy się zakocha? Łączy fakty i serca.
2: Moja kolej, sci-fi. Co mówi satelita do komety? Daj znak, jak będziesz przelotem. A ulubione warzywo hakera? Rzodkiewka, bo ma ród.
1: Jeszcze jeden z analogów. Po co jest pauza w muzyce? Żeby żart miał gdzie zaparkować. I tak, parkowanie kończy się klaksonem śmiechu.
2: I jeszcze z AI. Jak nazywa się leniwy programista? Tryb uśpienia na pełen etat. Nie jestem leniwy, jestem energooszczędny. W trybie czuwania...
1: No dobrze, bo się rozkręcamy jak szpula, a czas goni. Przypominam, YouTube Radio Synteza, subsklik i dzwonicie. Numer 732-108-508.
2: I piszcie swoje hiciory na stronie radio-synteza.pl. A jak ktoś zacznie marudzić, że to nieśmieszne, to powiem, podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę.
1: To, co dogadaliśmy się, suchar powinien być jak analogowa fala i jak cyfrowa precyzja. Czasem się nie zgadzamy, ale tu akurat powiem, jest dobrze w kod, a będzie jeszcze śmieszniej.
2: A jak nie, to i tak zrobimy update. Drodzy Państwo, zostajecie z Radio Synteza, zaraz mały dżingel i kolejna porcja sucharów po przerwie. Z nami się nie nudzisz, bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat jak lampowy espresso. Historia syntezatorów analogowych z lat 80. Definicja prosta. To są maszyny, gdzie dźwięk rodzi się z napięcia, z oscylatorów, z filtrów, z wzmacniaczy. A całość brzmi jak ciepły koc na zimny poranek.
2: I od razu wchodzę, Igor, bo definicja definicją, ale vibe to jest kino sci-fi, Vangelis i deszcz nad neonami. Wiem, że ten potężny CS80 to końcówka lat 70., ale duch wszedł w 80-tki jak do siebie. Totalny sztos.
1: Duch duchem, a życie życiem. Pamiętam, jak w studiu w początkach lat 80. zgrywaliśmy bas z Rolanda Jupitera 8 na taśmę szpulową. Dwa podejścia i modlitwy. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? A strojenie pływało jak łódka na Mazurach.
2: A teraz klik i wszystko wraca jak zapisane sejwy. W grze sowcy robią recall w sekundę. Patch per utwór, automatyka. Do tego Eurorack sterowany z kompa. I algorytmy, co same kręcą gałami. Serio, dobrze w kod.
1: Mm-hmm. Tyle, że palce czują hardware. Gałka musi stawiać opór, musi zaskrzypieć potencjometr. Subtraktywna synteza ma sens, gdy możesz ją poczuć. VCO kontra DCO. I już masz inną bajkę. Stabilność kontra życie.
2: No właśnie, Juno 60 i Juno 106 to są DCO i ten analogowy chorus, co sieka jak fale w Bałtyku. Szumek jak białe tło, ale magia. Basik robi bump, a pady jak z chmury. Kto nie kocha?
1: A pamiętasz Memory Muga? Potwór! Trzy oscylatory na głos, polifonia i grubość brzmienia jak miód na tabace. Ciepło, za które płacisz tuningiem i serwisem. Oberheim OBX-A. Albo Sequential Prophet 5 końcówka 70. Ale w 80. panował królowie.
2: Król królami, ale rewolucją było MIDI. Rok 1983. Publiczny pokaz, jak Sequential i Roland gadają ze sobą. Jeden kabel i nagle syntezatory przestają być samotne. Wyobraź sobie, Igor, twoje stare graty współpracują bez fochów.
1: Wyobrażam i mnie bawi. Na scenie miałem wtedy malucha SH-101 na pasku gitarowym. Wiesz, ten czerwony klocuszek, jeden pattern, arpeggio i świat był nasz. Tyle, że kabel od zasilacza wiecznie za krótki. Gaffer ratował honor.
2: SH-101 to kozak. Ale jak mówimy 80., to ja muszę wrzucić kwaśną wisienkę. TB-303. Basik, co miał udawać gitarę i nie wyszło, więc zrobił rewolucję. Kreskujesz cut-off, dodajesz rezonans i masz acid jak burza dźwięków.
1: I tu się zaczyna różnica. Ty lubisz, jak sprzęt udaje coś innego. Ja lubię, jak jest sobą. synteza subtraktywna plus dobry filtr. Drabinka Muga albo Ota z Rolanda i zero menu divingu. Pokrętło w lewo jest mniej, w prawo więcej. Proste.
2: Ale spójrz, Igor, dziś masz hybrydy, analogowe filtry, w środku cyfrowe. Mózgi, pamięć, setki presetów, modulacje jak pajęczyna. I nic nie ucieka z tonu. Do tego klony klasyków. Więc nie sprzedajesz nerki, żeby dostać ten vibe. Ekonomia plus ergonomia.
1: Ekonomia dobija duszę. Jak coś kosztuje grosze, to i brzmi na groszach. Żartuję pół serio. W analogach z 80. czuć części C, E, E, M, I, E, S, S, M. Te stare scalaki, brzmienie było efektem ograniczeń. Dziś wszystko wyrównane jak chodnik.
2: To ograniczenia są sexy, zgoda. Ale hej, wiedziałeś, Igor, że w Juno ten chorus to B, B, D? I dlatego to tak szumi? Ludzie teraz nagrywają sam szum, by dodać patynie. Retro pluginy emulują nawet brud. Kontaktowość, level kosmos.
1: Szum szumem, a muzyka muzyką. Depeche Mode, New Romantic, Synthpop, cała ta fala. Bez tych analogów nie byłoby charakteru lata 80. To melodia spotyka metal i plastik. Na klawiszach robi się kino, a nie tylko akordy do ogniska.
2: Tu ci przytaknę. Dobrze, w kod. Ale powiedzmy sobie, że FM z DX7 też pozamiatał i wyparł trochę analogi. Wiem, temat analogów. Ale kontrast ważny, bo potem przyszła fala powrotu i mamy dzisiaj drugi złoty wiek.
1: Drugi złoty wiek, tylko że teraz wszyscy patrzą w ekrany. Kiedyś gałka to była decyzja. Nie cofniesz. W studiu człowiek nagrywał, bo jutra mogło nie być. Dziś undo na undo i gubimy odwagę.
2: Albo zyskujemy eksperyment, bo bez strachu odpalasz modulację, której byś nie ryzykował. A poza tym AI już potrafi odtworzyć patch z samego nagrania. Wrzucasz próbkę, a algorytm mówi kręć tyle i tyle i masz brzmienie z teledysku.
1: Piotrek Hamulec. Zanim popłyniesz w kosmos, ja powiem tak. Naucz się słuchać i kręcić, a AI nie będzie potrzebne. Słuchajcie, drodzy Państwo, a Wy jakie analogowe bestie z 80. kochacie? Dzwońcie do nas 732-108-508.
2: I subskrybujcie nasz kanał YouTube. Wpisujecie Radiosynteza, klik, dzwonek i nie przegapicie żadnej audycji. A jak Wam laguje decyzja, to wejdźcie na stronę radio-synteza.pl. Tam też wszystko jest. Szybko, zanim Igor zgasi światło.
1: A ja zapowiem dżinglem Radio Synteza. Proszę bardzo. A po dżinglu puścimy Wam krótką sekwencję w duchu Juno i Jupitera. Bas i pad, co rosną jak mgła nad neonem. Bez polityki, bez smutków, sama fala.
2: Zanim klikniesz play, szybki meteorant, bo jestem od pogody. Jest ciepło, nijako i bez burzy. Masakra. Gdyby chociaż grzmiało, to byśmy nagrali sample. A tak pozostaje kawa i analogowy pomruk.
1: Podsumujmy więc. Lata 80. to dojrzewanie polifonii, pamięć presetów MIDI i ten tłusty sound, który nie przeprasza. Czy było lepiej? Kiedyś było inaczej. I to inaczej jest nam dziś potrzebne jako przyprawa do perfekcyjnej papki.
2: A ja powiem tak. Analog daje serce, cyfra daje mózg, hybryda to ciało pełne mocy. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc kończmy, zanim tłok zrobi przester. Lecimy z dżinglem i kawałkiem.
1: Nie dogadamy się do końca i bardzo dobrze, bo dzięki temu jest iskra. Słuchajcie, zostańcie z nami. Radio Synteza, strona radio-synteza.pl. Telefon 732-1085-08, a na YouTubie Radio Synteza. Do usłyszenia za chwilę.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie, drodzy Państwo. Tu Radio Synteza, a w tym przytulnym poniedziałkowym popołudniu zerkniemy na niebo i na parę zabawek świata, technologii. A ja postaram się, żeby Piotr nie odleciał w atmosferę jak tani balon.
2: Pogoda jest tak średnio na jeża, bo w Warszawie chłodno i mokro. Niecałe 8 mm deszczu przy temperaturze niecałych 18 stopni i lekkim wietrze około 6 km na godzinę. A w Rzeszowie trochę cieplej, jakieś 18 z okładem i 10 km na godzinę podmuchu oraz symboliczne krople deszczu. W Opolu skromne 16 stopni, prawie bez wiatru i około 1,5 mm opadów. A w Zakopanem 14,5 stopnia, wiatr jak z suszarki turystycznej i barometr chyba poszedł na oscypek, bo danych o ciśnieniu brak. Więc ja pytam, gdzie są porządne burze? Bo ja lubię, kiedy niebo wali jak syntezator perkusyjny.
1: Jak nie ma burzy, to i tak strzyka mi w kościach. Młody czuje, że ciśnienie kręci się między 1007 a 1011 hektopaskali. Więc parasol w dłoń i nie udawajcie, że to monsun, bo to tylko kapuśniaczek. A teraz news, który pachnie świeżym powietrzem i zdrowym rozsądkiem, bo badacze z University of Exeter przejrzeli losy ponad 4000 dzieci w ramach programu Growing Up in Scotland i mówią, że maluchy, które w wieku od 2 do 4 lat częściej bawią się na dworze, rzadziej mają potem kłopoty emocjonalne i behawioralne w wieku 4, 5, 6 i 8 lat. A każdy dodatkowy dzień na zewnątrz to od kilku do kilkunastu procent lepszych szans na spokojną głowę.
2: Czyli rozwiązanie jest analogowe i darmowe. Wypuśćmy dzieciaki na plac zabaw, bo to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A jak ktoś pyta o ROI, to proszę bardzo. Uśmiech malucha i mniej dram po kolacji.
1: Spokojnie, euforia to nie metoda, bo korelacja to nie zawsze przyczyna, ale kierunek brzmi sensownie. Mniej ekranów, więcej patyków, piachu i rowerków, a rodzice niech wezmą kawę i kurtkę przeciwdeszczową i staną się częścią tej zabawy.
2: Wejdę ci w słowo, Igor, bo aż mnie korci, żeby dowalić do tego aplikację, która liczy minuty na dworze i daje odznaki za kałuże. A sztuczna inteligencja układa plan dnia tak, żeby słońce i ruch miały priorytet nad kanapą i kreskówkami.
1: Z kałuż przerzućmy się na piksele, bo mamy rekord w świecie kolekcjonerów gier i to taki, że aż brzęczy w uszach. Egzemplarz Super Mario Bros. W wersji z czasów próbnego wejścia Nintendo do Los Angeles, zamknięty fabrycznie w pakiecie Control Deck z błyszczącą naklejką plombującą. Z roku 1986 poszedł na aukcji za całe 3 miliony dolarów. I 4 dekady leżał nietknięty jak relikwia z epoki.
2: Dobrze, w kod, bo to jest sztos totalny. I teraz wszyscy słuchacze, przeszukajcie szuflady, kartony i strychy, bo może u was też śpi skarb. A Igor, ty pasujesz do takich odkryć jak inżynier do baletu, ale strych masz na bank epicki.
1: Epickie to są legendy o szybkim zysku, a ja tylko przypomnę, że to wyjątek rzadki, jak jednorożec w korku, więc nie zastawiajcie mieszkania pod paczkę z pcheł targowych, bo bańka kolekcjonerska lubi pękać równie szybko, jak się pompuje.
2: Ale przyznaj, Igor, że to jak z twoimi analogowymi syntezatorami, bo im starsze i bardziej limitowane, tym bardziej pachną magią i brzmią jak przyszłość, która zdarzyła się wczoraj, a ludzie płacą nie tylko za plastik, ale za historię i mit.
1: Przyznaję, że zapach starego sprzętu ma urok. Jeśli ktoś dba o pudełka, to ma premię. A morał z obu historii jest taki, że warto wynieść dzieci na dwór, a kartony z gier z szafy. Bo ruch robi dobrze głowie, a porządek robi dobrze portfelowi.
2: Dzwońcie do nas śmiało, bo chcę usłyszeć wasze znaleziska i patenty na deszczowy plac zabaw. Numer do studia to 732-10-8508. A do tego subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo bez was algorytm ziewa. I pamiętajcie, strona to radio-synteza.pl.
1: A my za chwilę wpuścimy trochę basu z retro przyszłości. Będzie klasyczny synthwave, co stawia włosy na rękach, jak ozon przed burzą. Więc zostańcie z nami, bo za moment jingle Radia Synteza i kawałek, który lubi nocne przejażdżki po neonach.
2: Zapinajcie pasy, bo lecimy w piksele i analogowe chmury. Jak mawiam, sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Czyli idealna na dobrą muzykę. Do usłyszenia za kilka minut.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, nierozwiązane zagadki matematyki to te pytania, które gryzą od wieków i nikt ich jeszcze nie oswoił. To nie są łamigłówki z magazynu dla kierowców, tylko fundamenty, na których trzeszczy cała nauka.
2: Drodzy Państwo, w skrócie, to są questy endgame matematyki. Masz hipotezę Riemanna, masz P kontra NP, masz złote zgadywanki o liczbach pierwszych i jeszcze problem 3N plus 1. Sztos tematy. Dzwońcie do nas na numer 732-108-508 i podrzućcie swoją ulubioną zagadkę. A i sub na YouTubie Radiosynteza obowiązkowy.
1: Definicje definicjami. Ja mam anegdotę. Kiedyś w technikum mój belfer z suwadłem logarytmicznym prowadził dowód na tablicy, kreda skrzypiała, a on mruczał, że piękny dowód musi zmieścić się w kieszeni marynarki. Wieczorem okazało się, że w kroku pomylił znak. I wiesz co? Nauczyłem się pokory, bo matematyka nie wybaczy.
2: A ja kontruję futurystycznie. Wyobraź sobie system, który nazywa się, powiedzmy, Deep Proof. Siadasz, wrzucasz hipotezę, a on robi symfonię z tysięcy kroków i mówi sprawdzone. Co więcej, już dziś asystenci typu Lean czy Kok łapią ludzkie chochliki i prowadzą za rączkę. To jak autopilot dla dowodów.
1: Autopilot, powiadasz? Tylko że te komputerowe dowody bywają długie jak tasiemiec. I gdzie tu elegancja? Ja lubię, jak dowód jest jak dobra linia basu na analogu. Prosty i ciosany, a nie jak menu w drukarce z lat 90.
2: Elegancja jest miła, ale prawda jest ważniejsza. Piękno to kwestia interfejsu, a prawda to kernel. Jeśli masz dowód, który ma milion kroków i każdy jest sprawdzony, to masz skałę, na której da się budować kryptografię i całą resztę. Liczby pierwsze to nie poezja, tylko bezpieczeństwo waszych przelewów.
1: Dobrze, młody, ale spójrz na problem. 3N plus 1. Zabawka z podstawówki. Bierzesz liczbę, jeśli parzysta, to dzielisz przez 2. Jeśli nieparzysta, to razy 3 plus 1. Powtarzasz i wszyscy lądują na jedynce. Tylko nikt nie umie udowodnić, że zawsze. To jest ta bestia w pluszowym futerku.
2: I właśnie dlatego lubię to zadanie. Można uczyć na tym heurystyk, sieci grafów i szukać wzorców przez symboliczną regresję. Albo traktować to jak dynamikę układów i patrzeć, co się dzieje w przestrzeni stanów GPU. Zapieka wykresy, a człowiek wybiera tropy. Masakra, jaka frajda.
1: Hipoteza Riemanna to już inna liga. Tam siedzi muzyka liczb pierwszych. Jak odpalam mój stary syntezator i kręcę filtr, to czuję podobną strukturę. Szum, a jednak porządek. Zerowe, niezerowe. Rytmy na linii krytycznej. To jest jazz, z którego rodzi się porządek wszechświata.
2: I to jest piękne, bo narzędzia sygnałowe faktycznie tu grają. Transformata Fouriera widzi to, co tam pulsuje, a modele generatywne uczą się spektrum rozkładu liczb pierwszych. Może nie rozwiążą hipotezy, ale podpowiedzą, gdzie patrzeć, w stylu: hej, te zera lubią się układać jak pewien grów.
1: Zapędzasz się, chłopcze. Ty wierzysz, że technologia wszystko rozwiąże, a ja, że nie wszystko warto rozwiązać od razu. Niektóre pytania są jak drogowskazy. Prowadzą pokolenia i każą nam ostrzyć narzędzia. Bez nich byśmy zgnuśnieli przy kalkulatorze.
2: Ja nie chcę zabrać drogowskazów. Ja chcę szybsze buty. P kontra NP. To nie tylko akademickie rozkminy. To logistyka, harmonogramy, projektowanie układów, gry i cała reszta. Jeśli się okaże, że P równa się NP, to cały świat optymalizacji przewróci stolik. A jeśli nie, to przynajmniej wiemy, gdzie są granice komputera.
1: Granice granicami. Tu w studiu, jak kabel w patchbaju trzeszczy, to żadna równanka nie pomoże. Tylko ucho i cierpliwość. Życie to heurystyka. Technologia jest super, kiedy jest sługą, a nie panem. Niech mi nie gada maszynka, jak mam słyszeć bas.
2: Dobra, przerwa na serwis, włączam linię. Słuchajcie, dzwońcie do nas na numer 732-10-8508. Podrzućcie swoją ulubioną zagadkę albo spróbujcie obronić tezę, że liczby pierwsze lubią techno. I subskrybujcie YouTube Radio Synteza, bo inaczej Igor zaśnie na antenie.
1: Ja nie zasypiam, ja medytuję. Ostatnio dzwonił słuchacz i pytał, czy sudoku to matematyka. Powiedziałem, że to mikrolaboratorium strategii. Dowody i algorytmy spotykają się w praktyce. Czasem idziesz elegancko, a czasem brutalnie wycinasz gałęzie jak drwal z zegarkiem.
2: Wiedziałeś, Igor, że mrówki umieją znaleźć najkrótszą ścieżkę między jedzeniem a mrowiskiem. Prawie jak algorytm Dijkstra, tylko na feromonach. To jest żywa demonstracja, jak przyroda zgarnia punkty w konkursie optymalizacji i podpowiada nam nowe heurystyki.
1: Znam te mrówki i lubię je za dyscyplinę. Ale weźmy złotą hipotezę Goldbacha. Każda parzysta liczba większa niż 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Sprawdzona komputerowo do gigantycznych progów, a dowodu brak. I to jest ta różnica między empirią a pewnością. Matematyka nie podpisuje umów na gębę.
2: Za to mamy metody probabilistyczne, które dowodzą, że coś istnieje, choć nie mówią gdzie. I testy pierwszości, które prawie nigdy się nie mylą, a jak trzeba, to mamy wersje deterministyczne. To piękna wymiana ognia między ryzykiem a pewnością, jak jazz z metronomem.
1: To może tak. Młody, ty bierzesz młot parowy z GPU, a ja biorę piórko i kalafonię razem z suwadłem. Spotykamy się po środku, gdzie piękno dowodu dotyka szorstkiej praktyki. A słuchacze niech wejdą na radio-synteza.pl i na YouTube Radio Synteza, bo tam dorzucimy linki i ciekawostki.
2: Dobrze, w kod robimy tak, a teraz wy do nas. Numer 732108508. Zostawcie swoje top, zagadki i teorie, ale błagam bez spisków, bo Igor ma alergię. Za chwilę dżingel i klasyk syntezatorowy z lat 80. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś porady domowe i lifehacki w kuchni. Co działa, co jest marketingiem, a co można zrobić starym nożem i słoikiem po ogórkach. Radiosynteza przy garach.
2: Sztos. Definicja prosta. Lifehack to skracacz cierpienia. Mniej babrania, więcej jedzenia. I tak, technologia rządzi. Od czajników z precyzyjną temperaturą po sondy Bluetooth do steków.
1: A definicja po ludzku. Sprytny sposób, który nie robi z kuchni kokpitu myśliwca. Kiedyś było lepiej. Babcia wrzucała surowego ziemniaka do przesolonej zupy i już. Zero aplikacji.
2: Kontruję. Sous vide. Ustawiasz temperaturę mięsa i nie przegrzewasz. Do tego inteligentny termometr, co pika na telefon. Masz powtarzalność jak w laboratorium i zero dramy.
1: Powtarzalność to ja mam z żeliwną patelnią. Rozgrzej dobrze i nic nie przywiera. A cebulę kroisz bez łez, nóż zimny. Włącz wentylację, oddychaj ustami. Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Albo gogle do pływania. Serio, działa. Ale lepszy jest wentylator biurkowy skierowany na deskę. I deska na mokrej ściereczce, żeby nie tańczyła. Stabilność to podstawa.
1: Kawa. Tu mam religię, ale w sensie rytuału. Błynek ręczny, świeżo mielenie, woda tuż przed wrzeniem. Wagę kuchenną można zastąpić łyżką i wyczuciem. I wychodzi dobrze. Kot. Aromat jak w filmie z lat 80.
2: Ty masz rytuał, a ja mam precyzję. Czajnik z ustawianą temperaturą. Timery. Aplikacja, co mówi, kiedy zalać i kiedy zamieszać. I nie laguje mi mózg o poranku.
1: Gadżety są fajne, do chwalenia się. W praktyce patelnia i piekarnik robią robotę. Ta twoja frytkownica na powietrze to po prostu mały piekarnik z wentylatorem.
2: I dlatego jest szybciej. Resztki pizzy do kosza z mikrofalą, na patelnię, kropelka wody obok, przykrywka, spód chrupie, ser się rozpuszcza, to jest złoto. A w frytkownicy też daje radę.
1: Skoro resztki, chleb czerstwy ratujesz wodną mgiełką. I do nagrzanego piekarnika na chwilę wraca życie. A jak sos zbyt rzadki, to redukcja ogniem, a nie zagęszczacz z saszetki.
2: Zagęszczasz też masłem z mąką albo odrobiną skrobi ziemniaczanej rozmieszanej w zimnej wodzie. Pro tip. Przeceć przez drobne sitko. Zero grudek. Kuchenny ray tracing.
1: Czyszczenie. Soda i ocet radzą sobie z osadami na zlewie i przypalonym garnkiem. Ale uwaga! Nigdy nie łączcie wybielacza z octem. To nie jest zabawa. Używajcie rękawic i wietrzcie kuchnię.
2: Do patelni z przypałem, garść sody, trochę wody, krótko pogotować, zostawić. A potem łopatka z drewna schodzi jak zły skin w grze. Alternatywa. Parownica do fug i piekarnika. Zero szorowania.
1: Noże. Nie tępisz na szkle. Deska drewniana albo z dobrej gumy. Ostrzyć można na dnie ceramicznego kubka w awaryjnej sytuacji. ale najlepiej kamień. Powoli i cierpliwie.
2: I silikonowa mata pod deskę. Koniec z tańcem. A czosnek obierasz tak. Zgnieć płaską stroną noża. Skórka schodzi sama. Albo w słoik i potrząśnij jak shaker. Masakra, jak to działa.
1: Organizacja. Miseczka na odpadki obok deski. Wszystko kroisz do pojemników. To całe mise en place. Mniej chaosu, mniej biegania, więcej gotowania.
2: Aplikacja do list zakupów. Kamera w lodówce. Przypomina, co się kończy i co ma krótką datę. Zero marnowania. Dodajesz przepis i masz automatyczną checklistę. To proste.
1: Zapachy z rąk po czosnku. Podszyj stalą nierdzewną, na przykład łyżką pod zimną wodą. Lodówka pachnie kawą. Wysuszone fusy w małej misce robią robotę. Stare, ale działa.
2: A papier do pieczenia pod rybę na blaszę. Zero przywierania. I kratka nad blachą, gdy pieczesz frytki z warzyw. Powietrze cyrkuluje i wychodzi chrupkość jak marzenie.
1: Drodzy Państwo, dawajcie swoje sztuczki. Telefon do studia to 732 108 508. Jak będzie nuda, to Piotr włączy tryb zły policjant.
2: O tak. Dzwońcie, bo inaczej zapytam Igora o drukarki do jedzenia i zaśnie. I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, a będziecie mieć więcej takich patentów. radio-synteza.pl. Też pamiętajcie.
1: Krótki dżingiel i wracamy. Ziółka i przechowywanie. Zostańcie z Radiem Synteza.
2: Wracamy. Zioła świeże trzymam jak bukiet. Do słoika z wodą w lodówce. Pietruszka i kolendra dostają kaptur z torebki. Dłużej żyją. A nadmiar blenduję z oliwą i mrożę w foremce do lodu. Kostka smaku w sekundę.
1: Dobrze. A marynaty? Kwaśne do twardych mięs. Sól, cukier, tłuszcz i aromat. Nie trzeba wirówek próżniowych. Wystarczy czas. Jedna noc i jest po sprawie.
2: Albo szybka ścieżka. Woreczek strunowy do miski z wodą. Wypycha powietrze. Taki bieda próżniowy. Smak wchodzi szybciej. Archimedes przybił piątkę.
1: Ty masz turbo, ja mam spokój. I tak się nie dogadamy co do gadżetów. Ale zgodzimy się co do celu. Ma smakować i ma być prosto. Drodzy Państwo, subskrybujcie Radio Synteza na YouTube i zaglądajcie na radio-synteza.pl. A jak chcecie się pokłócić o patelnie żeliwne, to dzwońcie na 732 108 508.
2: I pamiętajcie, nie odkładajcie na jutro tego, co możecie olać dzisiaj, na przykład mycie blendera. Od razu wlejcie ciepłą wodę, kropla płynu i krótki puls. Czyści się sam. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna, czyli gotujcie z głową. Dobrze w kot i do usłyszenia.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, dziś bierzemy na warsztat nierozwiązane zagadki fizyki. Czyli te wszystkie eleganckie pytania, na które nauka jeszcze kręci głową. Drodzy Państwo, o co w ogóle pytamy, gdy mówimy zagadka?
2: Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Pytany, czym jest ciemna materia? Co pcha wszechświat do przyspieszonej rozszerzalności? Jak pogodzić kwanty z grawitacją? I czy kot w pudełku robi nam lak w rzeczywistości? Sztos temat.
1: Definicja przyjęta. Anegdota na rozgrzewkę. W technikum mieliśmy stary analogowy oscyloskop, jak czołg. Pewnego razu sygnał znikał, gdy tylko dotykałem sondu. I wtedy pierwszy raz usłyszałem, że pomiar zmienia układ. Proza życia, a brzmi jak kwantowa poezja.
2: I to jest właśnie klimat mechaniki kwantowej. W labach dziś walczymy z dekoherencją w kubitach, żeby nie znikały nam jak ten sygnał. Kody korekcji błędów. Kubity topologiczne, magia i pot, a czasem kawa rozlana na klawiaturę.
1: Te wasze kubity są jak kot Schrödingera. Raz działają, raz nie. A jak działa, to lepiej nie patrzeć, bo się obrazi. Dla mnie to ciągle szum z wrażliwych układów, a nie komputer jutra.
2: Spokojnie, boomerze. Już potrafimy trzymać stany dłużej niż kiedyś. Dobrze, w kod. Kiedy wjedzie skalowanie i tańsze chłodzenie, to zobaczysz. Mister Spock liczy w kubitach, a my będziemy renderować wszechświaty na śniadanie.
1: Skoro o wszechświatach, to ciemna materia, drodzy Państwo, brzmi groźnie. A chodzi o brakujące kilogramy w galaktykach. Kiedyś myślałem, że to księgowość nie domknęła obiegu masy. A tu proszę, halo, niewidzialnej materii?
2: Tu nie ma księgowej, tylko rotacja dysków galaktycznych, soczewkowanie grawitacyjne i gromady, które zachowują się, jakby miały więcej masy niż świeci. Jeśli to nie są egzotyczne cząstki, to ja jestem toast z awokado.
1: Albo grawitacja na dużych dystansach robi nam sikusa. Koncepcje modyfikowanej dynamiki kuszą, bo nie trzeba dosypywać niewidzialnego proszku. Znam ten odruch z serwisu sprzętu. Najpierw kręcisz gałką, zanim dolutujesz nową część.
2: Jasne, tylko że symulacje struktur wielkoskalowych z ciemną materią rysują nam tę pajęczynę kosmiczną jak z obrazka. A nowe teleskopy i mapy nieba już ostrzą sobie soczewki, żeby to docisnąć. Dobrze w kod. Lubię, gdy dane mówią głośno.
1: Ciemna energia brzmi jak nazwa metalowego zespołu. A to podobno coś, co pcha przestrzeń, żeby rosła szybciej z czasem. Dla mnie to jak potencjometr, który sam dodaje głośność, gdy nikogo nie ma w studiu. Niepokojące.
2: Tu mamy pomiar supernowych i konflikt skali odległości, czyli tak zwane napięcie pomiarów Hubble'a. Jedni mówią, że wszechświat biega szybciej, inni, że wolniej. A ja mówię, że trzeba jeszcze więcej danych i lepszych metod kalibracji.
1: Strzałka czasu to moja ulubiona zagadka. Entropia rośnie jak moja szuflada z kablami. Z czasem robi się coraz bardziej zagracona, choć przysięgam, że nie wkładam tam nowych rzeczy. Jak fizyka tłumaczy, że w przód, a nie w tył?
2: Dekoherencja robi robotę. Środowisko miesza stany kwantowe i nagle mamy makroporządek tylko w jedną stronę. Informacja się niby nie gubi, ale ukrywa, jak plik nazwany dokument ostateczny, wersja ostateczna, naprawdę ostatnia. A przy czarnych dziurach robi się z tego paradoks.
1: Paradoks to ja mam, gdy ty prowadzisz 3 rozmowy naraz i jeszcze piszesz skrypt. Ale przyznaję, czarne dziury, piękny temat. Tyle, że fikołki matematyczne łatwo robić, a doświadczalnie to my najwyżej popatrzymy na cienie i posłuchamy fal.
2: I to jest właśnie piękne, bo fale grawitacyjne to jak radio kosmosu, a my tu radiosynteza. Subskrybujcie nas na YouTube, wpiszcie radiosynteza i klik dzwonić. Też możecie, numer to 732-108-508, bo Igor zaczyna drzemać.
1: Nie przesadzaj, młody. Jeszcze o neutrinach. Wszyscy je lekceważyli, a one tańczą między smakami i mają masę, ale tak malutką, że aż złośliwą. Zbudowałem kiedyś ekran do miernika i złapałem tylko własny szum. To był mój detektor pokory.
2: Detektory pokory to my mamy pod lodem i w kopalniach. Ogromne zbiorniki, które czekają, aż neutrino łaskawie mrugnie. Wiesz, co jest najlepsze? One pokazują nam wulkaniczne fajerwerki na Słońcu i super rzeczy w kosmosie. Masakra, jak to jest czułe.
1: Dobrze, w kot. A teraz krótka prognoza, bo słyszę, jak się wiercisz, Piotrze.
2: Prognoza jest taka, że będzie albo za ciepło, albo za zimno i zawsze nie w porę. Jeśli trafi się burza, to biorę aparat i lecę polować, bo burze to moja miłość. Reszta pogody to patch do gry, który nic nie daje.
1: Wracając do zagadek. Zjednoczenie sił. Prosta sprawa na papierze, a w zasilaczu już nie tak. Zawsze gdzieś brumi albo coś się wzbudza. Tak samo w teorii. Eleganckie równania, a potem przychodzi eksperyment i mówi: sprawdzam.
2: I dlatego kocham tę dziedzinę. Jedni stawiają detektory, drudzy symulują na superkompach, a trzeci śnią o napędach rodem ze Star Treka. A my na antenie próbujemy to złożyć w całość. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Wpadajcie na radio-synteza.pl i sub na YouTubie Radio Synteza.
1: Czy się dziś zgodziliśmy, chyba na to, że piękno jest w pytaniach? Ty wierzysz, że technologia dociśnie wszystko? Ja, że dobre analogowe gałki uczą pokory. Dojedziemy do prawdy, ale z przesiadkami. A teraz dżinglek i jedziemy dalej. Drodzy Państwo, linia czeka, numer, przypominam, 732-108-508. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli brak suba.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś w Radiu Synteza rozkładamy na części silniki do gier. Co to w ogóle jest i po co to komu? W moim świecie to po prostu kręgosłup gry, który ogarnia grafikę, fizykę, dźwięk i sterowanie oraz daje edytor, żeby to wszystko skleić.
2: Słuchajcie, najprościej. Silnik to wielki szwajcarski scyzoryk dla twórców gier, framework, biblioteki, edytor scen, importer, asetów, skrypty i jeden przycisk play. Dzięki temu prototyp stawiasz w jedno popołudnie. Dobrze? W kod.
1: Piotrek, kiedyś było lepiej. Miałem na dyskietce edytor do strzelanki w stylu korytarzowym. W nocy rysowałem tekstury kafelkami. Rano level grał i nikt nie narzekał, że nie ma globalnej iluminacji. A gra działała płynnie.
2: Igor, boomer alert. Teraz masz oświetlenie fizycznie poprawne, animacje z drzewkami blendów, symulacje tkanin i destrukcji oraz narzędzia do VR i AR. Klikasz i widzisz świat jak z filmu sci-fi. To przyspiesza produkcję kosmicznie.
1: Tylko że połowa tego to balast. Otwierasz projekt i silnik dźwiga 100 wtyczek, których nie użyjesz. Za dawnych lat pisałeś pętle gry w C i wiedziałeś, co żre czas. Teraz klikasz blueprint i modlisz się, by nie wybuchło.
2: Masakra, jak ty to malujesz. A prawda jest taka, że silniki rozwiązują powtarzalne problemy. Wejście, wyjście, input, streaming, tekstur, fizyka, kolizji, sieć, edycja poziomów, lokalizacja, debug i profilery. Dzięki temu zespół skupia się na zabawie, a nie na wynajdowaniu koła.
1: Zgoda, ale pamiętaj, silnik nie zrobi gry za ciebie. Jak nie masz pomysłu, to nawet najpiękniejsza grafika nie pomoże. I o optymalizacji też nie zapominaj. W Engine łatwo wrzucić 3 miliony obiektów i zabić klatki.
2: Od tego masz profilery i skalowanie jakości. To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Robisz prototyp w jeden wieczór, potem iterujesz i dopiero optymalizujesz, kiedy wiesz, co jest fun. A silnik daje narzędzia do obu etapów.
1: Anegdota z życia, drodzy Państwo. Kiedyś przyszedł do studia kolega z Amigowej demosceny. Napisał mini silnik do animacji sprite w czystym assemblerze. Działało jak marzenie. Zero edytora, zero fajerwerków, ale pełna kontrola. I to mnie kręciło.
2: A ja mam kontrę z przyszłości. Wyobraź sobie holodeck. Tworzysz scenę głosem i gestem, a engine pod spodem buduje świat, kolizję, oświetlenie i logikę w locie z pomocą AI. Bez silnika taki cudak nie ma gdzie żyć.
1: Dobrze brzmi, Piotrek, ale jest jeszcze temat zależności. Jak silnik zmieni wersję albo zamknie sklep z wtyczkami, to projekt może stanąć. I tu autorskie narzędzia wygrywają, bo masz spokój oraz mniejszą wagę buildu.
2: Dlatego wybierasz mądrze. Są silniki otwartoźródłowe, które możesz forknąć. Do tego modularność. Wycinasz co zbędne i jedziesz. Na mobilkach budujesz lekkie paczki. na PC-cie odpalasz szalone efekty, a pipeline zostaje ten sam.
1: Pytanie od słuchaczy, które słyszę w głowie. Czy silniki są w ogóle potrzebne? Moja odpowiedź: jeśli uczysz się podstaw, warto zacząć od małej biblioteki typu Raylib albo SEDL, poznać pętlę gry, czas delta i prostą grafikę dwuwymiarową.
2: A moja, że można równolegle. Mała biblioteka do nauki oraz silnik do szybkich prototypów. Jamy weekendowe są idealne. Jednego dnia masz menu i sterowanie, drugiego mechanikę. Już możesz testować na znajomych, co jest grywalne.
1: Wady silników. Dopiszę jeszcze kilka. Krzywa nauki bywa stroma. Aktualizacje lubią psuć wtyczki. Buildy potrafią mielić pół dnia. I czasem zamiast jednego bug masz orkiestrę błędów, bo warstw jest 5, a może i 6.
2: A zalety są smakowite, profilery wizualne, nawigacja po scenie, siatki nawigacyjne gotowa, fizyka dźwięk przestrzenny, integracja z middleware do audio, systemy dialogów i zapisów oraz jeden eksport na wiele platform. To oszczędza dług techniczny.
1: Mówisz? Tu się dogadamy. Kocham, kiedy mogę wrzucić sample z analogów i polatać efektami. Taśma, saturacja trochę pogłosu spężynowego, a silnik daje miks w czasie rzeczywistym i automatyzację parametrów. O to chodzi.
2: Halo słuchacze, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732-10-8508. Powtórzę, 732-10-8508. Subskrybujcie też nasz YouTube. Wpiszcie Radio Synteza i klik dzwonek. Obowiązkowy.
1: A jak lubicie klasyczne www, to radio-synteza.pl. Tam ramówka i archiwum. No i teraz dorzucę dżinglek, a po nim piosenka w klimacie retrofuturystycznym. Wracamy za chwilę z waszymi pytaniami o silniki.
2: Zanim puścisz muzykę, szybki pro tip. Nie zaczynajcie od świata otwartego z milionem systemów. Zróbcie małą arenę, jeden przeciwnik, jeden cel. Potem skalujcie. Silnik pozwoli dorzucać funkcje iteracyjnie i to jest złoto.
1: Czyli do brzegu. Silniki nie są świętym gralem, ale są wygodne i przyspieszają robotę. Jeśli lubisz kontrolę, pisz od zera albo na małej bibliotece. Jeśli chcesz dowieść projekt i nie tracić lat, bierz silnik i tnij zbędne moduły.
2: Nie dogadamy się w 100% i dobrze. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Wyciąg z rozmowy. Wybierz narzędzie do celu, a nie do ego. I koniecznie sub na YouTubie Radio Synteza oraz telefon 732-1085-08. Czekamy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Dowcipy o kotach, czyli sztuka opowiadania o stworzeniu, które wygląda jak puch, a rządzi domem jak dyrektor techniczny. Kiedy mówimy dowcip, myślimy o obserwacji, o rytmie, o pauzie. I koty uwielbiają pauzy, bo ćwiczą je całe dnie.
2: O tak, drodzy Państwo, kot to król memów i algorytmów. Od keyboard kata przez nyan kata po miliony krótkich klipów, gdzie kot robi ragdola jak w grze. To jest format komediowy, który internet przetestował w boju i przetrenował lepiej niż sieci do rozpoznawania twarzy.
1: Anegdota z życia. Lata 80. Studio lampowe, taśmy szpulowe. Wchodzi do nas kot realizatora. Grzał się na wzmacniaczu. I za każdym razem, kiedy zapalała się czerwona lampka nagrania, on majestatycznie zeskakiwał, robiąc klak. Wcale nie śmiałem się wtedy, ale publiczność wyła.
2: Wejdę ci w słowo, Igor, bo dziś to samo robi robot sprzątający. Tyle, że kot robi surfing na Rumbi i patrzy w lidar jak w czarne słońce. A potem AI dodaje mu okulary przeciwsłoneczne i podpis: co jest twoim problemem, człowieku?
1: Mój problem jest prosty. Kot nie potrzebuje filtrów, żeby być śmieszny. Dobry dowcip o kocie jest jak jazz. Ma zostawić przestrzeń. Przykład. Kot jest jedynym lokatorem, który nie musi płacić czynszu, a i tak domaga się zwrotu kaucji w chrupkach.
2: Boomer jazz o chrupkach. Dobrze w kot. Ale ja bym to podkręcił. Kot odpala tryb stealth w nocy i staje się aktualizacją systemu. Potknięć, kiedy laguje mi mózg. On robi patcha o nazwie rzuć szkłem po podłodze.
1: Słyszysz, drodzy Państwo, tempo. To jest właśnie problem z turbo. Technologia chce być głośniejsza niż puenta, a w humorze o kocie najśmieszniejsza. Bywa cisza, kiedy on gapi się w punkt. Przez 2 godziny, a my myślimy, że medytuje.
2: Ale struktura też jest ważna. Setup, misdirection, tak. Proszę bardzo. Kot Schrödingera to jedyny komik, który ma jednocześnie występ i drzemkę, a bilety sprzedają się i nie sprzedają w tym samym czasie. To jest piękne i naukowe.
1: Piękne, owszem, choć w praktyce. Kot ma prostą filozofię. Jeżeli pudełko istnieje, to jestem w nim. Jeżeli go nie ma, to i tak jestem w nim, tylko w wyobraźni. W tym cały dowcip. Nonszalancja i pewność siebie lepsza niż u gwiazd rocka.
2: Interakcja, czas start. Dzwońcie do nas i opowiedzcie swój najlepszy żart o kocie. Numer to 7321 085 08. A ja będę złym policjantem. Jeśli dowcip jest suchy jak karma z wczoraj, to od razu mówię, ale cringe.
1: A jak jest dobry, to dostaniecie ode mnie radiowe mruknięcie aprobaty. Mrał. I przypominam nasze archiwum i podcasty na stronie radio-synteza.pl oraz nasz kanał YouTube Radio Synteza. Subskrybujcie, bo Piotr wtedy mniej skacze po biurku.
2: Nic nie obiecuję, ale kliknijcie dzwonek, bo algorytmy lubią koty i dzwoneczki. A propos pogody, bo to mój dział. Krótko, jest ciepło, ale nie idealnie. Czyli klasyk. Dachy nagrzane, koty rozlane na chodnikach. Ja poproszę burzę, bo burze są sztos.
1: Historyjka druga z radia. Kiedyś nagrywaliśmy reklamę mleka. Przychodzi kot sąsiadów i zaczyna miauczeć. Na odsłuch, ach, ten sound design. Pytam właściciela, czy go zabrać, a on, że nie, bo kot jest współproducentem. I wiecie co? Miał rację. Reklama zrobiła swoje.
2: A dziś współproducentem jest model językowy, który wypluwa tysiące kocich one-linerów. Uczysz go na podpisach z sieci i mówisz: generuj w stylu stand-up klubowego, a on wypluwa 5 wersji, a ty wybierasz tę, która gryzie jak kociak z mlecznymi zębami.
1: I tu się różnimy, bo kiedy słyszę 5 wersji, czuję, że słyszę żadnej. Prawdziwy dowcip ma odcisk palca opowiadającego. Zamiast kopiuj wklej, wolę szmer prawdziwej sali i szelest kociego ogona, kiedy puenta ląduje. To jest mój bias analogowy, przyznaję.
2: Spoko, tylko że publiczność żyje w teraźniejszości i lubi remiksy. Proponuję challenge. Ty robisz koci żart, old school, ja robię cyberpunk. I słuchacze wybierają co lepsze. Dzwonicie na numer 732-108-508 i głosujecie.
1: No to jedziemy. Mój koci set. Kot uczy mnie asertywności. Idę, zawołam, on nie przychodzi, więc ja też nie przychodzę do lodówki. Potem otwieram puszkę i nagle teleport. Zjawia się jak menadżer, który powąchał premię, a ja tylko mówię: proszę pana, lista płac to półka wyżej.
2: Mój set futurystyczny, kot wpięty w sieć domową, ma subskrypcję premium na kartony algorytmu poleca. Pudełka po butach, po marzeniach i po planach na weekend. Robot sprzątający widzi go jako przeszkodę klasy boss. Więc kot instaluje adblock na odkurzacz, czyli śpi po środku i nic go nie dotyczy.
1: Dobrze. W kot. Choć przyciąłeś o jedno zdanie za dużo, ale doceniam obraz z adblockiem. To ładny skrót myślowy. Kompromis. Drodzy Państwo, łączymy obserwacje z nowym kontekstem. Niech technologia robi tło, a dowcip niech prowadzi kot, bo i tak nas wszystkich przechytrzy.
2: Podpisuję to ogonem. Wysyłajcie swoje żarty w dwóch wersjach, klasycznej i cyber. I jeszcze raz numer 732108508. Sub na YouTubie Radiosynteza, bo co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok w komentarzach.
1: Za chwilę mały jingle Radiosynteza i piosenka, na której koty będą miauczeć w tonacji molowej. Tak to słyszę. Wejdźcie też na radio-synteza.pl, bo tam pudła mamy całkiem pojemne na wasze dowcipy i nie tylko.
2: Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, ale suba nie olewaj, bo i algorytmy, i koty obrażają się szybciej niż serwery w poniedziałek. A teraz klik i jingle, bo pasujesz tu jak inżynier do baletu, czyli idealnie, kiedy trzymasz rytm.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty. Jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Suchary, czyli dowcipy tak suche, że aż zgrzytają. Krótkie, przewidywalne i właśnie dlatego kochane. No to jedziemy.
2: Drodzy Państwo, suchar to skompresowany uśmiech, bezstratny. Dwa zdania, setup i cios prosto w mózg. No i albo śmiech, albo facepalm. Jak dla mnie, sztos.
1: Anegdota z eteru. Kiedyś w studiu na taśmie magnetofonowej miałem blok sucharów. Przyjechał młody akustyk z syntezatorem. Mówi, że doda im przestrzeni. Ja dodałem ciszę po puentach. Efekt, telefon się grzał, ludzie płakali ze śmiechu.
2: Wejdę ci w słowo, bo laguje mi mózg od twojej taśmy. Dziś sztuczna inteligencja pisze żarty w sekundę, generuje 1000 wersji, wybiera tę jedną najlepszą i hop, stand-up bez człowieka. Masakra. Ale dobra, masakra.
1: To sprawdzamy teren. Co robi elektryk na plaży? Szuka napięcia. Proste i działa. A nie trzeba do tego chmury, ani anteny satelitarnej.
2: Kontra techno. Dlaczego komputerowi bywa zimno? Bo ma otwarte okna. Dobrze. W kot. I uwaga, licznik żartów startuje. Dzwońcie do nas pod numer 732-108-508 i dawajcie swoje perełki.
1: Drodzy Państwo, klasyka spółki obok winyli, co mówi 0 do 8, fajny pasek. I powiem tak, timing jest wszystkim. Czyta się punkt i milknie. To jest właśnie radio.
2: Czekaj, bo mam kosmiczny pakiet. Dlaczego router tańczy? Bo ma dobry rytm i pełny sygnał. I jeszcze jeden. Co robi astronauta, gdy zgubi długopis? Daje orbicie krążyć, aż wróci.
1: No ładnie. Tyle, że suchar to nie pokaz fajerwerków. Ma chrupać, a nie błyszczeć. Mój ulubiony radiowy. Co mówi mikrofon do gitary? Wreszcie ktoś ma tu przester większy ode mnie.
2: Krótkie ogłoszenie, zanim Igor znów powie, że kiedyś było lepiej. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Kliknijcie dzwonek, albo Igor zaśnie na antenie. A jak chcecie się popisać swoim sucharem, to numer 732-1085-08 czeka.
1: A teraz przykład z życia scenicznego. W klubie z klimatem lat 80. gram set na syntezatorach. Ktoś krzyczy suchara. Ja mówię, dlaczego kalendarz jest smutny? Bo ma za dużo terminów. I już mamy parkiet rozgrzany, bez basu.
2: To ja z sekcji sci-fi. Dlaczego kosmita nie parkuje pod blokiem? Bo strefa jest tylko dla mieszkańców Ziemi. A tak serio, suchary to system operacyjny humoru. Proste, stabilne i wszędzie działają.
1: Ale niech działają w rękach człowieka. Algorytm nie wyczuje, kiedy słuchacz parska, a kiedy trzeba dać sekundę ciszy. Jak gram z taśmy, to słyszę, jak studio oddycha. To jest moja magia.
2: Magia magią, ale optymalizacja też robi robotę. Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła jest taka, że mój żart o routerze był mega suchy. Niedobra, że mam następne. Dlaczego drukarka zawsze jest spłukana? Bo ciągle robi przelewy.
1: To teraz spółki Vintage. Taśma magnetofonowa mówi do magnetofonu. Daj spokój, już kręcę się cały dzień. I powiem wam, że takie żarty działają nawet po latach jak dobre winyle.
2: Wiedziałeś, Igor, że powstały roboty komicy? Robią testy AB na publiczności i uczą się tempa. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I ja to kupuję, bo im więcej testów, tym mniej pudła.
1: A ja nie kupuję, bo humor to chemia, nie wykres. Chociaż przyznam, że twój o oknach był zgrabny. No to jeszcze jeden. Co robi kawa, gdy już nie może? Ona może zawsze. Bo to kawa, drodzy państwo.
2: Daję turbopaczkę. Co mówi ser do noża? Nie krój mnie tak twardo. Mam delikatny charakter. I jeszcze. Co robi kot programisty? Śpi w trybie ciemnym. Nie odkładajcie na jutro tego, co możecie olać dzisiaj. Czyli wysłanie nam swojego suchara.
1: Słuchajcie, numer do studia, powtarzam powoli, 732108508. A jak wstydzicie się głosu, to wbijajcie na radio-synteza.pl albo YouTube Radio Synteza. Cicho, Piotr. Ja teraz rzucam królem.
2: No dawaj, boomerze, tylko bez prehistorii o taśmach.
1: Król jest prosty. Dlaczego komputer zawsze wygrywa w chowanego? Bo ma dobry ukryty folder. Dobrze, w kod. Jak widać, suchar jest jak winyl. Trochę trzeszczy, a i tak buja.
2: Okej, okay, robimy rozejm. Ty dowodzisz analogową brygadą, ja steruję flotą sztucznej inteligencji. Wspólny mianownik. Jeden setup, jedna puenta i morze uśmiechu. A teraz sub na YouTubie Radio Synteza i wrzucajcie żarty do komentarzy.
1: Zgoda, albo nie dogadamy się nigdy i też będzie w porządku. A po krótkim dżinglu lecimy z kolejną serią sucharów z waszych wiadomości. Zostańcie z nami. To dopiero początek.

康臣。Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sintesa. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!

Chess, Zodiac, Ra. Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

항체. 라디오 синтеза. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: dobrze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Čas Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgo.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na